0: Simba Upweke.
1: Armofaba pafaba.
2: Awa.
1: Kovine bitia basha kulu. Chanya chere abiro mami.